Ella fue abandonada. Muzeko, zapiętasem i śmiestem. Zabę brat na largą i mole, rodną ze masy ze portata. Pikkuisen laulua tähän monitoriin lisää.

I zajemky, hej, Julko z kabina, hej, ty vina, ty la najsrnete, pojka Izabela, pulista, rita, zrta, viu. Montegeta, i zemje Diania, Julko Gaca, oli, ten vina, ojko Anja Gaca, ojci, ten dojzo, lajte, pusti.